0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: For you to tell me what you want, tell me that you